pracy. Moje mocy lubisz ty. Ty dracisz moje czuwy. Moje czuły dracisz ty.